0: Konflikt zaczął się na wschodzie kraju i na północy w roku 2012, gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały, ale zjednoczyły się w jedną organizację, to nazwamy Seleka.
1: Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach.
0: Oficjalnie ogłaszali, że ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju.
1: W niedzielę palmową 2013 roku weszli mocą, przemocą do stolicy Dobangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili.
0: Po przejęciu władzy rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli.
2: W większości byli to najemnicy pochodzący z Czadu, z Sudanu. Są to osoby również z Republiki Środkowej Afryki, którzy w momencie, kiedy zaczęła się rebelia, oni zostali jakby zaproszeni do oddziałów. Oni weszli, było tam bardzo też dużo dzieci, 14-latków, 13-latków, którzy trzymali karabin pierwszy raz w swoim życiu i bali się, żeby gdziekolwiek pójść, by walczyć.
1: To, co ich łączyło, to na pewno pragnienie, żeby zdobyć władzę, żeby się wzbogacić, żeby zagarnąć terytorium, gdzie są diamenty, gdzie jest złoto. I część z nich nie jest z naszego kraju i większość szefów, którzy nazywa się generałem, to są muzułmanie spoza tego kraju.
0: I to, co było bolesne, niektórzy mieszkańcy, muzułmanie z tej wioski, weszli do Seleki.
2: Nie muszą pracować na polu, nie muszą uprawiać ziemi, bo mogą kogoś postraszyć i wziąć pieniądze. Jest to dość łatwy pieniądz.
0: Jak jarmark był, to pod pretekstem, że szukają broni, przeglądali to, co ludzie przynieśli i zabierali. Zrobili barierę i każdy, kto przechodził, nawet zwykli rolnicy, którzy szli do pola, żeby pracować, jak wracali, musieli płacić. Jak nie mieli czym zapłacić, była kałuża wody, zmuszanych do tego, żeby pili wodę z kałuży.
1: Trzeba płacić, nazywają to formalności na barierze. Dawniej przepędzano bydło, teraz wożą ciężarówkami, 20-30 sztuk na ciężarówce. I tam na barierach ludzie Seleka to prosili 25 tysięcy za głowę żywej krowy tam. Oni mieli za dzień czasami milion, czyli 1500 euro.
0: No więc wtedy ludzie się zbuntowali.

momencie, kiedy nie ma żandarmów, którzy chronią wioskę, ludzie sami się organizują, tworzą tak zwaną policję miejscową. Oni się nazywają antibalaka. Ale później oni czują się zbyt pewnie, to oni sami zaczynają prześladować. W oddziałach antibalaka są również chrześcijanie, nasi parafianie. Policja chrześcijańska, która gwałci, policja chrześcijańska, która prześladuje, która mówi o jakich wartościach? Przemocy, nienawiści?

0: Jeżeli ktoś prześladuje ciebie, jeżeli ktoś przystawia ci pistolet, on ci mówi o Chrystusie czy o piekle?
1: Przychodzili chrześcijanie, katolicy, później się spowiadali, że zabijał. No.

0: Pomimo obecności żołnierzy, cały czas trwały starcia między Antibalaka a Seleka. Prezydent, który razem z nimi przejął władzę, bo to był dowódca Seleka, on został odsunięty od władzy. No więc wtedy też Seleka zauważyła, że tracą siłę i też żołnierze zaczęli ich rozbrajać. Potem zadecydowali, że wyjadą.
1: Bo wiedzieli, że nie będą mogli trzymać barier, że nie będą mogli pobierać opłat. Byli wściekli, bo uciekali z tego kraju i zabierali, gwałcili, zabijali po drodze również osoby, które gdzieś tam były, nawinęły się przypadkowo. Kiedy oni zaczęli wchodzić do naszego miasteczka, żandarmi, kiedy usłyszeli strzały, wszyscy się wycofali. Ludzie zaczęli uciekać. Zaczęli uciekać w pola, do lasu, uciekać na naszą misję i tych ludzi do nas przyszło może z 200 osób. Zaczęli się chować wszędzie, w kaplicy, w kuchni, w naszych pokojach, pod prysznicami, w ubikacjach. Mieliśmy wszędzie ludzi i czekaliśmy tylko na ten moment, kiedy oni do nas przyjdą. Ludzie zaczęli przynosić rannych. Dowiedzieliśmy się, że jest kilka osób zabitych. I spalono około 1000 domów.

Stąd wyjeżdżali w stronę Czadu, tylko że właśnie z arsenałem. I do Czadu nie wjechali. No i do dzisiaj 3/4 obszaru kraju, które cały czas zajęta przez Seleka. Także to jest wszystko pogmatwane, a na pewno no, wchodzą w grę bogactwa naturalne i kontrola nad nimi.

0: Séléka égale musulman, Balaka égale chrétien animiste. Je dis c'est faux. Aucun leader religieux n'a demandé aux miliciens de tuer des gens. Ici, il y a les guerres de diamants, il y a la guerre de l'or. Il y a un groupe qui a chassé un autre. Les seigneurs de guerre, c'est eux qui sont à la tête.
1: Ci wszyscy wielcy to walczą o dobra naturalne. Walczą o ropę, która jeszcze nie jest tutaj wydobywana. Walczą o drzewo, które jest wywożone z tego kraju. Nie jednemu zależy na tym, żeby utrzymać ten konflikt do takiego momentu, kiedy można jak najwięcej ukraść i wywieźć z tego kraju.
0: Depuis des années, on a négligé l'arrière-pays. On ne construisait pas des maisons dignes, sinon.

Konflikt zaczął się na wschodzie kraju i na północy w roku 2012, gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały.

0: No ale zjednoczyły się w jedną organizację, to nazwamy Seleka.
1: Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach.
0: Oficjalnie ogłaszali, że no, ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju.
1: W niedzielę palmową 2013 roku weszli mocą, przemocą do stolicy, do Bangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili.
0: Po przejęciu władzy no, rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli.
2: W większości byli to najemnicy pochodzący z Czadu, z Sudanu. Są to osoby również z Republiki Środkowej Afryki, którzy w momencie, kiedy zaczęła się rebelia, oni zostali jakby zaproszeni do oddziałów. Oni weszli, było tam bardzo też dużo dzieci, 14-latków, 13-latków, którzy trzymali karabin pierwszy raz w swoim życiu i bali się, żeby gdziekolwiek pójść, by walczyć.
1: To, co ich łączyło, to na pewno pragnienie, żeby zdobyć władzę, żeby się wzbogacić, żeby zagarnąć terytorium, gdzie są diamenty, gdzie jest złoto. I część z nich nie jest z naszego kraju i większość szefów, którzy nazywa się generałem, to są muzułmanie spoza tego kraju.
0: I to, co było bolesne, niektórzy mieszkańcy, muzułmanie z tej wioski, weszli do Seleki.
2: Nie muszą pracować na polu, nie muszą uprawiać ziemi, bo mogą kogoś postraszyć i wziąć pieniądze. Jest to dość łatwy pieniądz.
0: Jak jarmark był, to pod pretekstem, że szukają broni, przeglądali to, co ludzie przynieśli i zabierali. Zrobili barierę i każdy, kto przechodził, nawet zwykli rolnicy, którzy szli do pola, żeby pracować, jak wracali, musieli płacić. Jak nie mieli czym zapłacić, była kałuża wody, zmuszany do tego, żeby pili wodę z kałuży.
1: Trzeba płacić, nazywają to formalności na barierze. Dawniej przepędzano bydło, teraz wożą ciężarówkami, 20-30 sztuk na ciężarówce. I tam na barierach ludzie Seleka to prosili 25 tysięcy za głowę żywej krowy tam. Oni mieli za dzień czasami milion, czyli 1500 euro.
0: No więc wtedy ludzie się zbuntowali.

momencie, kiedy nie ma żandarmów, którzy chronią wioskę, ludzie sami się organizują, tworzą tak zwaną policję miejscową. Oni się nazywają antibalaka. Ale później oni czują się zbyt pewnie, to oni sami zaczynają prześladować. W oddziałach antibalaka są również chrześcijanie, nasi parafianie. Policja chrześcijańska, która gwałci, policja chrześcijańska, która prześladuje, która mówi o jakich wartościach? Przemocy, nienawiści?

0: Jeżeli ktoś prześladuje ciebie, jeżeli ktoś przystawia ci pistolet, on ci mówi o Chrystusie czy o piekle?
1: Przychodzili chrześcijanie, katolicy, później się spowiadali, że zabijał. No.

Pomimo obecności żołnierzy, cały czas trwały starcia między Antibalaka a Seleka. Prezydent, który razem z nimi przejął władzę, bo to był dowódca Seleka, został odsunięty od władzy. No więc wtedy też Seleka zauważyła, że tracą siłę i też,

0: Żołnierze zaczęli ich rozbrajać. Potem zadecydowali, że wyjadą.
1: Bo wiedzieli, że nie będą mogli trzymać barier, że nie będą mogli pobierać opłat. Byli wściekli, bo uciekali z tego kraju i zabierali, gwałcili, zabijali po drodze również osoby, które gdzieś tam były, nawinęły się przypadkowo. Kiedy oni zaczęli wchodzić do naszego miasteczka, żandarmi, kiedy usłyszeli strzały, wszyscy się wycofali. Ludzie zaczęli uciekać. Zaczęli uciekać w pola, do lasu, uciekać na naszą misję. I tych ludzi do nas przyszło może z 200 osób. Zaczęli się chować wszędzie, w kaplicy, w kuchni, w naszych pokojach, pod prysznicami, w ubikacjach. Mieliśmy wszędzie ludzi i czekaliśmy tylko na ten moment, kiedy oni do nas przyjdą. Ludzie zaczęli przynosić rannych. Dowiedzieliśmy się, że jest kilka osób zabitych. I spalono około 1000 domów

Stąd wyjeżdżali w stronę Czadu, tylko że właśnie z arsenałem. I do Czadu nie wjechali. No i do dzisiaj 3/4 obszaru kraju, które cały czas zajęta przez Seleka. Także to jest wszystko pogmatwane, a na pewno no, wchodzą w grę bogactwa naturalne i kontrola nad nimi.